0: Wananifundisha pole pole. Lakini mimi pia najifunza.
1: Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire. Deke gue kuire.